mówicie, wyrod naszych wora. Wyrod naszych wora, ciąg, mosto, fio, parakalo, a mi stawi mnie mora.